0: Nakuti ntokozi yathu nkhabilimire tikuona kuti alipo ali pa ntokozi. Ife nkhondo a Radio Msambiki Beira programa ndiye kuchedza pa ntokozi mwaza mwafika machibese adidi.
1: Machibese adidi mbuya Sergio machibese adidi mbuya kwataka.
2: Makolokoto machibese adidi.
0: Machibese adidi chakutoma titomidziwana dzina mumbu. Zina ya mumbu na kuna vire mabasa nyumba mbepo radio Msambiki programa kucheza pantokoli.
1: Zina Joaquim Vumbo Kastigo, mekando 84 kuno chisa cha shamba

0: Amen. Amen. Amen. Mpreka mwanyikiro kuna mapastore anga, Pastor Marco pamoja na Pastor Mariano. Mulungu mbakupezeni. Amen.
1: Okay, but science.